You know it's just so dumb. La da da da da da da dum. Na piasku leży. Na piasku leży.